Kajka je to radost, čaj, nikotre poki w jace ja też jeszcze mam, jo. We Wazu możecie sejdźęca farmu strusu wobladać, a też tam niższe strusowe produkty wobladać. We Wojerecach, we komputerowym muzeju Z.com maja dźęca labor za cywu swójbu, tam zonicie wo cideowym ciszczu a cianiu z laserom, a możecie to też uspytać. A we Eibauwe, we hornym kraju, wubiedzuja sowo dźęcniszeho rysbario z motorowymi piwami. Acz to niedźle, to tam pądzie. Rysbario z jaca acz 20 krajów su we Eibauwe lieca podla.

0: Zdźěmy na tą drogu wulka dobra Mirko a modemo nalijo odpočić. Tež ještě nějaký kvok pobrachu je, jo jen stojí za ten kvopuč jo běže, ale tu nestojí kajnový běžeč. Cíl jedno na nalijo hýč, zase do wulky dobra ročo. Nětko dojmo do južnje droji Nucič a tu běže ta štěžka dále. Jen konč přes wulku dobravu a potom do małeje dobrave. Tu mamy netko krasny ulat na Kwaćicy, potem my się budyśnie nie widzimy, a gdyśmy netko pędzimy niekotre metry dalej, to nie 200 metry dalej, potem zmiemy jeszcze krasny ulat na Budyski z Piaty Jezor. Netko się zapoczę, aj tu dzieje koło pucza, spotkać mają uprawdzień krasny ulat na wokolinu Wielkiej Dubrawy.
1: Niek, ja widzę z Piaty Jezor, hej!
0: A jen sam widzi Wurzbork, przy jara dobrym wedrę, hać to żytowski chorino, hej.
1: Już się taki dybk, wuladny dybk.
0: Stara małka Dubrawa, to jest dziel wiki Dubrawy. Myśmy tylko 192 metrów nad morskiej wadzizną, tak by to stoi. Jedna rana małka, jedna rana bido, kiedy możecie odjechać posledny czas i to wszystko obladać. A jutro stoi, jak daleko są wiesz, dybkiwe krainy, wiesz, hory, zdalne landeskrony do Severa Vukoda. Abo Isargebirge hat tak dale, Lubiskaura Monumentenberg. To je šitko, možete ještě vidět při rane medre.
1: A po asfaltovaný štěžce, že zase ročo dousi.
0: Na popuču mě s Malky Dubravo a Vulky Dubravo má zase jen krásný liščo les. Jenož liščo se tu rostu a podroště máme všude bývý podles, kdo krásný upadá. Kajš ve Vaskovském lesu.
1: Dost się wyrunie ladał.
0: Niesna jeszczeca. Wajt Alexa, hej. No to się słończyło, a niks wolno skoje przed nami. No hej, to nieke przyjdzie, bo oni tutaj byli w zimskim spostnieniu, w winterstare. A niek przy takich temperaturach oni przyjdzie na nas won. Dokiż oni są inne, to czopwe zwierata. A przez to oni nie może w zimie wonka być. Oni trzeba ja wyższe temperatury. Nětko jsme tu kirchu Wulky Dubrawy docpěli a nětko máme dvě možnosti. My můžeme rovně oběžet, abo napravo oficiálně koupuč, že voko kirchu a napravo záda kirchu a dále. Ale tam je tu puček jara zaoštěný o sebe v Liču. Přesně můžete celé jedno rovně oběžet. To je na skročenka jo a přitom je to ničo nemyslné a ničo neskomží.
1: A hižo so nauročime spočatnemu dybkej vukodžovanja. Tu sedeš je na lora.
0: Haj, a přete loru steja tu tež dvě tafli. Tu maja nišče nekotre informacije, ke vulke dobra pošitkone, a ke maga rečine heče. A tež stoji, da se tu ta lora uživa, za boh so pisk, abo biva lina, abo tež punica transportovala.
1: A ju je tež zonju, zoma vulka dobrava dženca, 5100 nemskich a serbskich Wobelerio a 6,5,4 kvadratnych kilometrów. Cokonie Poniny z 20 wiesnymi dżelemi.
0: A ja tu se poczułem na cyłu gminu Wielka Dubrawa, jenoś Wielka Dubrawa, ta wieska ma niekak 1700 Wobelerio.
1: Znano zima jeszcze jenu, doporuczenie na swojby, to je takie prawe wukodżowanie, albo małe puczowanie, albo prawa za niedzielu popołudnie, takie za pół dnia. A zakończyć może jeszcze dziesięce jo przy tym parkowaniu za tankownią przed gmeńskim zariadom ja też na pekarnia.
0: Aj, mamy tu za tym pekarnią, liczy dawaj tu potem na lodowej terasie dobry lód. A tu jest też zeksyszy jego, to jest hoszczyns, tam je możecie nieco czepło jeść.
1: Potrzebny dżak za dwuchodzinskie rany puczowania albo skiery wukodzowania.
0: No, proszę, ja radę.
2: Słyszeliśmy reportażu Moniki Gerdesowej Puczowanie koło wokoło Wulkie Dubrawe. Ona by popuczył z wuczarjom Szymanom Szotu. A na końcu jeszcze pokiju w najstarszym dzielu niedyszeje Margarecineje Hirte je Industrijne muzeje, kiesz je w obladania hodne. Cyby wusowanie namakacze kaj stłuczyny też na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDR Serbia pola niedzielniejszych wusowaniów, kaj też jako podcast na platformie ARD Sounds.

Wiesz, pytnicze, na dzień muži naša hudźbna redakcja rade wuboko do wulkije kisty przyjmnie, na kotryž stej spiewy wo piwie. Tuž je jo dalši taki spiew z Joachimom Kubicu.

0: Čejemy z Božo.
1: A to mamy dwójce kulowate narodniny dżęca. W Worklecach swieci dżęca Hilža Relce na swoje 70. Gratulacja pisaja. Przyjemy tebi wiele z Boža k twoim kulowatym narodninam w osobie struotu a Boże żonowanie. Dziakujemy soči zaušu w pokazanu lubosć. Nech słonczko stajnie w nowym żywieńskim dječe za tebe swieci, a nech so šitke twoje wulke a małke przeča spelnia. Lubie strowia, manželski hinc a dzieci ze swojbami. A w Wotrowie ma dżęca Maria Jurszowa swoje 90. Bohate Boże żonowanie strowo tu na ciele a duszy, a wesołe hodzinki kru lubych przyje mutk Juri Robel z Martinu a swojbnymi.

0: Ja, nic kuste, myśli na zinsajnym dniu, jano, na muskich, abo na kolasowanie. My se nento zabieramy ze cerkwi nieo tradiciju tego stupnego stwiatka. We przedkrześcijańskim a tatańskim czasu su wiadli bilde bogów przez pela, aby luże mieli boga te żni. Chrześcijaństwo z Rejowieka jose te stare tradicje przymierzyło nadczasnym światowym naglidam, wet synody w Orleanie, to ja było w lesie 511 po Chrystusu, tam su dostupnego stwiatka przewiadli procesjone, nimski byt procesjonen, ze skoterymi su przesyli w dobry żni, a ta nasza Maria Alikowska-Winglerowa jose rozkaniała ze serskim farajom na uminku ze Helmutom Hupacom, wotom, co stupny stwierd gweznaminio, a kak temy ten chrześcijański świeżyń dzieńca rozmieś.
1: We Nowym Testamencie we przełożku Johann Gottlieb Fabriciusa z lata 1705 a 70 cytamy na keńcu Lukasowego we zjawienia.
2: Aż wen zwignu sweje ruce gory, a żognu wasio ich. A weno se stanu, gaż wen jich żognowašo, da vence vetnich a orduva gori vežoni do nebja. A veni se jomu přemodlichu a rošichu se do Jeruzalema s velikim vjaselim, a bechu stavnje v tom templju a chvalachu Boga.
1: Kak dejme sebje to do nebja stupjenje predstajiš?
2: Až Jezus nejo net tak nekak primitivnje do nebja stupil, to sledne, což jo svojim uknikam dal, jo až ven je žognujo. A ako to se stanjo, ven ordujo do nebja zete.
1: Ukniki su z wielkiej jasowością chwatali do Jeruzalema, a su Boga chwalili.
2: To su interesantne aspekty tego teksta przy Lukasa na końcu. Ten impuls tego świeżenia gajo, aż my bedejali, to widzisz, aż takie myśmy zognowane wet Chrystusa, a to by dejalo se ugronić we naszej wiasolości, a teke w naszym chwaleniu Boga dżinca. To ważne jo, aż teke my by dejali gromadu byś we naszych cerkwiach na tom dniu, a Boga chwalić.
1: Termin styrzaścia dniu pejaczach, ziewieś a ciżaścia dniu P. jaczonej niedzieli padnio z takim psiecej na jaden stwertk. Ten swiezień jo kęc jaczonej powieści, a we tom zmysle se spełni jo misja Jezusa. We prednym stawie pesowskich statku cytamy sledne słowa Jezusa.
2: Ale w Bóżysio dostasz mec tego świętego ducha, kęc Bóżio na was przyjść, a Bóżysio meje znanki buš Jeruzalem a ve cele židojski a zamariski a až na konc toho sveta.
1: Jezus stupio do nebia před vecemi svých ukniku, a dva muskej ve bielých oblakach groni tej drugim ľuďam, a kto doživiju.
2: V žede z Galilea, cokoľa stojšo v u a gledajšo do nebja, tož ten Jezus ten bude zase přiš, tak ako šo jogo do nebja stupajúcego vyžili.
1: Tej obej čojeni stej nám znatej z Biblie. To nie je nekake bajanie, ale dej se ve zvisku togo pesovstva vyžeš.
2: Jezus co, až my to dobre posolstvo ved njogo njasome do celego sveta. My máme ten nadawk za misiju a to teke naša cerkve tak viži a to teke ved togo casa jogo gori stupinje opetame gotuaš. Nie dejme jano do nebja gledaš, my dejme jogo chvališ, a ved njogo kuždemu pejedaš.
1: V katolskej cerkvi jo stupny stwerdk obľubovaný dzień za prednú komuniu a ve evangelskej za konfirmáciu. S takim dostanu konfirmandy lichy přistup ku křesťanskému uznasieju, ketarež jo jim při dupjenju było niewiedobnie sobu dane. Stupny stwertk, a z tym do niebia stupienie Jezusa Chrystusa ma za křesťanu wielki uznam.
0: Po cakwinnym zwiezieniu stupnym stwertku Josy Maria Elikowska-Winklerowa rozkraniała ze serskim parajom na ominku ze Helmutom Hubacom. My co my se net czochu nastajiś na to, coś poprzom. Wiecina ludzi żyńca cyni, niekliedejące na wiedro ze kalasowaniem, ze drogowaniem. Do tego, że my jeszcze niektóre anekdoty za was przygotowali, ale pierwszy słyszymy o muzyku.

0: www. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Stupne stwierdk, abo ženana neomjastem oblubowane Jano Plamuskech za kolasowarski uliet, žinca uderio se ceve, familie, naturu, a naš autor Sebastian Elikowski Winkler, jo se dobša šal, že vježo droga kolasowarskich entuziastu na ich turach.

Na przykład ja som miała redne dożywienie, gaż som nieži raz jeła do Rechartojc z moim kolasom. To som chciała widzieć, jak ta jas ugleda, to jo wielgin wesebna. Tam jo ta Rechartojska gela, a tegdy Pedroze som se pytała jedno miestno za snedanie. A musim gronić, dajo ten wielki jazor Pinojski przed Pinową, gaż jeżusio na Szejnejdu dajo ten Maznikojski jazor, ale miazy nima jo chyszczi małke jazorko. Tam jo jano małka krotka sciażka, samo sieżko jo to kyla so sobą tam sięgnuś. Ja som to ceniła, a tam nabrozy jo jano małki flack, gdzież możesz se sednuś, a prednie sniedaś, tam jo było cicho.

0: dźinstwa, co mi jich přezgólił.
1: W tym prynym syściu to jest Olberna. Olberna jest bluzpor domu, to jest raz pieri gut. Sliz Olberny, tam jest drugi świat, tam są góry, a niżyny tak blisko gromadzie. A tych jest bomy, a ja strasznie rato jeździm, a se to klitu pyraz oglądają.
2: U nas w Smogojowie daje takie redne flacki, na przykład CZS, Sevilla, Malksa. No, a tam możesz takie redne cunowanie przewiazć. Tam namakajesz swój mir, a tam nie są żadne dowolaje, żadne cuze. Also ktoś pyta swój mir, a wedychanie, ten może na kuszty pad, tam to namakasz.

Kašebus, Dolna Łužyca a Błota su perfektne destinacje za spedobne kelasowanie. Chtoż se uperajo na drogu, to go wecakujo derje utwarjona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu a su dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kertu a informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe licbach.

0: ale takie niżne psi sprewi a nysy są ziel teje drogoweje sesi. Sprewiańska kelasowarska ścieżka a ścieżka odra nysa wiedu za wietrzy part pesperomie riecnych nasypów a stej asfaltirowanej. Kazimir Wieczorek jo już od ceściej uzgeniował dolną łużycu Pekelasu.
1: Już od całego zachopinka są z moją naną cesto na turach był, cesto tylko z kojarstwą albo wandrowasz. Wiecie, że hówe regiony we łużycy myśmy cesto w okolinie Deszny albo we Błotach kojarstwowali. Co tam wegin redne są ryki albo czugi, żeśmy już się kupasz, kasz jo szopo, a tylko kasz nie o szopo, a no jo wegin redne tam byś. Ja, ho wužice da jo wegin wede gole, co jo wegin redne nento, kaž jo tak šopo, wede hrotka, da jo slezi dešna, mame taki flac, že ja a mej nan sme cesto juž jeli s krasom, to nejo tak znate, tam je, že se kupaš, priveže, tam jo toš mocne cuženje vede teke, a to cini wegin wede šposa tam se kupaš. Široka to je to nejo, ale jo wegin dve moka. Na jednom boce riki jo jano čawa, pičkovici za luže, a na drugim boce jo vegin veden natury, tam nejo žen luž, nic stvarjene, a tam je napšal du šokno vegin zaroščone.

No ja, a pen służa k tomu, jan lotce kupiš w deśnie. A cestči jesmy takie duce, do smira prijavos, a my mamy šake drogi. Do tego smira, a gaż co my dali, pen przez prijavos, do Šmugorjowa, do Birku, a pen zasi slijedk, drugi bok, przez Prijazena, a na ja, tam osem takie dožilowa, a pen zasi slijedk. Dokolaż tam jo riedne drogowanie mężno. To se der je jižo skala som, ja. Ale nio šuži asfaltirovane. Bok mi žik, nio to tak. To je tak mirne, tak přijazne. Ta zelena barva mi vesebne spodoba. Ja, to je vedohajuce, bi ja groniva. Za šiknih, za vesanaju a za mestčanaju.

ulicu jo Karin Čukowa zdešna. Kelasowarske tury w Bramborskej wjedu přez přeważnie płonu krajinu. Wiele drogów wjeżdża po peromie niegajśnych železnicowych cerów albo recnych brjogów. Region bituje 3000 jazorów, 3000 kilometrów rzeków a szerokie płoniny lesu a gelów. Krajina jo generalnie płona. Niekotare jako Markojska Szwica bituje więcej wetmienia tu gercecka tu krajinu. Ta wieleraka geografia zmeżnijo cery za szakorake kelasowarske zamężności.

Nějšako rakše dožewjenja na drogach a šťažkach cynje tury wesebne. Cały rjet małych domów niskich śpów ulicujo we stawiznach regiona. Alode na dwerach wabje raz opytaš produkty direktnie pla producenta na miestnje.

Ja kalasujom rad. Ja som już był w Šakorakech, Sach a miastach Lužice. Se wie popšom Jano Dolno Lužice. W Gorni Lužice som dretek już drogoval, ale nic tak ako w Dolni Lužice. Moja najdlejša tura je byla w jednym dniu aż do Borkow a zase Sledk. Aż do Ninto to som cynil przed dwiema letoma znasz. Sprewia, also myśmy najpierw od Drenowa gorje na Majberg kolasowali, pen wo tamsem aż k sprewianskemu nasypuju, wo tamsem pen aż do Borko, a pen smym tam byli wejse. Ja, ta ja jadna redna przyroda tam, se wietek jadna redna rika, a ja we Borkoach smymy cunowali, ja. Ja, te czaszki są tam dobre, dają tam jadno malcnejście, ta ja na przykład czaszka, tam są tak hoa tam raz kopsioe albo drugie takie wiecki. Pen se da jeszcze jeden drugi pusz, tam muszę jan ale przały na drodze jeździć, a tam przyjrzałem tak raz jan auto mimo.

W Leszowskim Casu gaś Wilgins Szoplojo a Jakubasz zu, pęcy wie teke z kolasom aż do Masnikojskiego jazora jedu. Algi su tam Casy nuci, ja je tak nie lubujam. Gaś jen dlimako dość do jazora nuczo, jo pen im tek dlimoki dość. A możesz tam teke pliś. Drogowal som teke w Lużicy, a tam je byla moja prednatura, ak som byl pisz albo 6 lat stary, a ja som w deszczu aż do Depska, w odrynu aż do Depska chodził, a toga dla to nie mam w tych najlepszych wspomnieniach, ale tola jo ta tura byla redna.

Dolna Łužyca perucejo teke cały rit tematiskich kelasowarskich turow. Tura k temi gernistwo na przykład wiežo pesperomje išći aktivnych brunicowych jamow a pesperomje rekultivirowanych krajinow. Zajmne nadeženjske drogowanje přes wiece jako 150 let brunicowych stawiznow.

Gerkowa kelasowarska šťažka uzgenjuje w błosańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubnjojska gerkowa tura na przykład jo laška kelasowarska tura jadna 30 km dujka krajina jo płona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 60 metrów. Za tu ceru nie trebaš raska dwie gezinje, z tym jo to perfektny rozsud za kelasowanie mimo šišća a chwatka przez rednučku błosańsku krajinu.

Šťažka wjerha Pöklera pokazujo znankstwa ugotowania krajiny za cas Pöklera a Žinca. Teke Krystiana Pinjekowa rada pe pöklerowych sledach kelasujo.

Ja rada klasujom, ale tyke drogujom. A wielgin rada som tyke w Roginskim parku. Tam se ja po klasu dojedu a coś mnie w Roginskim parku fascinirujo su te bomy. Ty możesz tak rednie obklidować, a wysypne te bomy kęś same zase stoje. Tam widzisz, kak ta krzasa tych bomów kaž meni ve kupkach stoje, pen to ne vižiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vižiš tu celu kšasu vod štoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostuju a ten list se teke vod nalješa do nazeme minja, te barve se minjaju a kaž ten list pen laže zasi dojce tak padnjone vokovo toga boma, to jo vegin rednja.

Ja nie wiem, jak wiele we Łužycy tych jazorów a gatów dają, ale wiele są już widział, wesemnie przy klasowaniu, gaż już na przykład wet błoto aż do Budyszyna przez całą dolną a górną Łużycu ty przecy se przyjanej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gat, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy tak tomu jo. Tak z wietrzego tam nie możesz se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samo czachotny.

Ale mnie do głowy przyjdzie jedna cera, gdyż klasują od Chysiebuza do Budyszyna, równo przy sprawie, se wie, tam dają wszelkie riedne wedy, riedne gaty, riedne jazory, ale niżej we Sryzi leży Biarwocki jazor. Był dupolnie kumszny, ten wielki, ten nie ugleda jako przyroda, ale tam dają jedne, albo samo per, riednych kupaniścią. A gdyż w lesiu jo wiegin siopło, a ja som już opićku mocny od tego kolasowania. Przecej ten Biarwocki jazor przyjdzie niżej we Sryzi, toś te je cery, a tam przy Hamery mogę sobie przecej dery kupać. A czasy to jo tak przyjazne, aż ja tam wystaniam. A poprzałem Budyszyn, muszę na mnie jeszcze jeden dzień cakać. Przy Budyszynie ten budyski spiaty jazor jo takie riedne, takie by se tam przyjaznie było obswieżyć, ale bezko. Przecej gaż tam przyjdu, tam są te zelene algi, to riedne ugleda, ale bezko kupać nie są se tam zwierzył. Może byś aż jeden raz.

Kelasowanje mimo łuku, lesu, gelu a njewiecze je puštiny nimskeje, tak by megali krótko opisować luborasku kelasowarsku ścieżku. Ze zastajoneje železnicoweje cery jožinca nastała komfortabelnie utwarjona kelasowarska ścieżka. 5,2 km dujka do całego asfaltirowana gelna kelasowarska ścieżka zwiezuje picnio, turno, psiwuk, jamlice a wajenstow. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu pak dla drugiej zawiny.

Jo, taki rjedny cel jednego kelasowania u naszej okolności jo Hesiebuska, bo Mieszczańska Góra. Ta jo w tej wielkiej Luborowskiej Goli niżim ja z prawozom, a ty jo wielkiej Lubicu, to jo wiegin daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a Luborowskiego Kniestwa. U nasze starsze ludzie ju znają tu Góru. Młode nic tak rzadok, aż ta góra leży na terytorium tego wielkiego zwucowaniścia, że te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem mógł tam już myśl, a nie, tu drogu tam namykać, tylko nie leżko.

0: Z tym kšajžnym typom Gregora Wieczoreka za kolasowary z kulturu do Luborskeje Gele skończyło się nasze świeżeńskie uściewanie. Sebastian Elikowski Winkler jo zestaju gromadu do porucenia za takie tury. A rozkonianskie partnerje co byli Joanna Piesta, Szulcy Kojc, Fritzo, Birgit Naglowa, Rizolc Walta, Paweł Końcak, Krystiana Pinekowa, Kazimierz Wieczorek, Karin Czukowa, Kito Kozel, Marcin Szczepański, jo a ten Gregor Wieczorek. To uściewanie możesz o takie słyszać jeszcze raz na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zoben.
1: RBB. RBB. Serski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: my westanjamy jeszcze w naturie Jens Martin z Berku, ten przyrodo szczytar, wen zajmują się wec małego już za naturu, jo wesereś nie wetros, lubujo wen nie przepływasz, ale wen se zabiera teke ze serskimi mieniami, rostliną. Przed letami jo samo udał słonik rostlinowych a grybowych mienio, a narysko sznio jego aż to zinsaśnik nic pieczyczki spuściwa, kaś jomu dowelio cas uperajo se k serskim mecenariom, a ich napszaszujo, a przed krotkim jo oglidał do ochozy, nyn to smy zasywa ochozy, Maria Alikowski-Winklerowa jo załapiła z mikrofonem, wocom jo se rozkranjał z Irenu Halba-Szolc, a jo z tego nazywała jan ried zajemnych Pšinosko, zawieszcie pšinosko w gojarskich rostlinach. Wiele wiasela.
1: Na pewno suchom teke rozczo u tome druhu, to znasz, znasz teke.
2: Jo, to rozczo teke obcia nasze drogi.
1: Na pery su tomu koni plonine zele, albo swincne zele teke, ale hu, u nas nie są żadno mnie namakał, nie wiecie.
2: Można być wilde kornblume, ab, ja nie wiem.
1: Na kakie kornblume na serskie u ochozy?
2: Kornblume.